0: ki il ki keler, li shkeheli abakel u trokana kun shkeheli amer, shosh, kiaheli na lesrib, li nekeshtaw li kwink ut malak ebli ish nakike kwenchish kabichaleb, hokana kun sa ospitarri li neba, na ushman rilba li halan halan chi kiahel sa li ki keler, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shkehel shkob li saeg, ut shcha ali kana, na ushman rayos x, shkehela akwam, hokana kun na ushman li chook, shobaleb, li ning ut ebli kokal, ut hokana kun shobali kana nak kwansa chuam, na choman li kiahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik komon, arin, nakachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, utli doctor Pedro Rosado, Matesh Balaí, Chabil Zakalinaje, Utjokana Kuichabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishbok Lebal 5550-2635, Lishbok Lebal Chirulikaibs Kakalonarele Junkutan Aan 7722-4626, Noko Atinaxa Echchi.
1: Triple locutores, promociones, música. La Triple Fuerza Grupera. Yo Norte.

sanatorio, nas kolris la kakulal, kwans na ahlityah, nas panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ot nas kulikula andak na chola, narilebli kokal, nas panu rayos X, kwanlis farmacia.